żagle wesoło, chłopaki, Bałtyk dorsza, wracamy na łowę, Bałtyk dorsza, wracamy na łowę. Zanim Hiszpanie i Brytyjczycy podbili morza 500 lat przed Kolumbem, północnoeuropejczycy dotarli do Ameryki dzięki powietrzem suszonemu dorszowi, dzięki powietrzem

Mocniej, wesoło, chłopaki, Bałtyk Dorsza, wyruszamy na łowę. Bałtyk Dorsza, wyruszamy na łowę. Moi przodkowie nie mieli lodówek, sól była na wagę złota. Oni zimnym powietrzem głównie suszyli dorsza, nazywali go po prostu sztokfiszem. Nazywali go po prostu sztokfiszem. Zarzućmy sieci, wesoło chłopaki, zarzućmy sieci załogo. Zarzućmy sieci, wesoło chłopaki, Bałtyk Dorsza, jesteśmy na łowach. Bałtyk Dorsza, jesteśmy.

Ryby bałtyckim morzu jak śledź, szprot czy okuń. Fondra należy do wyższych klas, tylko dorsz to królewska ryba, tylko dorsz to królewska ryba. Wyciągnijmy sieci wesoło, chłopaki, wyciągnijmy sieci załogo. Wyciągnijmy sieci wesoło, chłopaki, Bałtyk dorsza jesteśmy na łowach, Bałtyk dorsza jesteśmy na łowach. Kiedy dzisiaj zajadasz dorsza na obiad, podnieś kielich do góry, wznieś toast. Za dorsza sztokwi, co naszym przodkom pomoże.